Jamefo na somdwie no mo wate. Na no Yesu na kan osi asomdwie meti asomdwie no mu. Ma somdwie na mede ma mo. Nyese de wiase de ma. Demo se de me Jesus Christ me de ma.